0: control and select the songs we play.
1: Allô, Kiss FM.
2: Yo.
1: Oui.
2: Mezeneza
1: cyane. Witwa nde shutyange?
2: Okay, kabisa ni so kitaka maniteke boy uyu.
1: Mhm.
2: Ewani kabisa je kuondebe ndirimbo.
1: Yego.
2: Ewani ndebe rakabisa sina makosa ya 10 dollars kumwe na papa.